Jesteśmy ta banda, a miażą piokrze kazara, piokasara, czy chorzia, a na mysza stupisz, tamy ta